Župa Micha Hornik, chcesz za poprom ze swoimi członami na ekskursiu podać, a to 22. augusta potek im sobotu za tydzień, ale tutaj jest bajeso netko czera odprawiwa. Dżęca, witaja wospet na wieczorne kino pod twoim niebiom do krabatowo mylna czornym kumcu, wieczor dżuecich, puszcza nuc, pak hiżo predy, minuce na połosmich, a to budzie tun raz krimi, kiedy tam pokazaja ze swoim rajerem Jenom Hackmanom, a już ze samym czasu wuladacze potom francusko komediu. Do starej wóczorne stróży pola huczyny, z czy to runiane leczne kino przeproszeni już ze wieczor wosmich, pokazaja tam dokumentację po szeptaniu a szumieniu lesu. W Krusczycach zmieja jutce koporski zwiedzień za cóż zwojbu. Przypodnuje nie zapocznu ze serbskim superkapom modziny D. Bambini chcidza też za bólom honić od na po pieczych, a na po siedmich zaja potom sezonu w okresnej wyższej ligi ze serbskim derbijom SJ Krusczycy Sokuralbice Hoki. A wulka party przyzamknie se potom wieczor na po 90. Ten czas ja jeszcze raz przeprójuję, choć to uprodzę na po 90. Sobotu, po takim netko 15. augusta, budzę rano 90 w Różyńcze, budu tam kemsze. Serbsko-ryczna Boża msza ze spożonowaniem zylu na Swiedzeniu Sertej Marii do Niebiesa, czy to budzę. Sobotu rano 90 w Różyńcze.

0: Ważne słowa.
1: Magenta Hirża, Zunjina, Zes Mochczyc.
2: Mam nuzne kaś przeco. Sym przepożdzie wotjewa. Narobo je droga zaszlachana. Rozniewana widzu żółtu taflu przede mną. Wobjestka. Stej tu, jakoby si z Bohom doryczała, daj jej skrótka pozastać. Mierzam so. Mój nuckony motor wierczy so jeszcze spieszniejszo hać tun mojego auta. Mi so zda, zo je bu w osobinsce mój dniowy plan przemytać chcę. To niczo nie pomha. Dyrpju odpocić. Jidu przez wiesku, na kotru szewak żeni nie dziwam. Przed zarodu biedzi so starsza żona z ciężkiej karu. Pozastanu skrótka, a popomham jej. Tak stej mój naraz. A rieczy mój w jej nuczkach, w moich nadałkach, w tym, żeś naju runę poczeżuje. Nie przedwiczana przestałka namaj ty jeszcze. Bie to kaś niewoczakowane żonowanie, kotryż suny so skradziu mnie znaju. Nucko niewujednana, jedu dalej. A mój dzień nie je hiżo samsny. Zaczułam, zo mam spokojny posmiuk na mnie z oczu. Bu ma humor. Nie z czeleżanych jandzielu, staj tafliczku do mojego pucza. Nic, co by mnie zadziarzał, ale zo by mnie runie tam wied, gdzieś małe żonowanie na mnie czeka.
1: Dole praj Hilża Zunjina ze Smochczyc na dołku, a zamówitos, czy baczońskie wosady.

Hyperdruid stacja chwotmy jest o netko pundelu po takim finale litosie beach volubuluje ture radia zatkulator w Miłoczycach. A kajż meteorologo jo wiescza nie budże, to hiżo tak horco na tutym wieczoru, kajż na przykład juca sobotu hacz do 4, mate predeminische samo 6-30 stopniam, sobotu po takim 16 noc, co budżo sopoczyć. A ja se skoro myslu kmotry, kmocja, starsi, woki dziedojo, czym bole. 6 mężczyzno po 6 Czechie. Dobranie, przyjewam serbski rozwoz tu z miasta.

0: Lisa Tornakoa, Joet, nicht am Jazz hat Schmähnchen nur Boschestig. Doberanje. Hi, bunte Lopatek im Sapotschne so neue Schulske Lieder. Es geht dato, wer Schuli a Schulske Wokoline Thema Kotrasche Jane a Bulle präsentna. Schudzischak, so Schmoratko Wujiva, so Fotacinja, so Vidia Natocha, a potom w internych Riadoniskich Skupinach, abo tisch druge Rozschiria a Wozivia. Stoje dołolene, što nic, k tomu je nitko nuła przyručka wujšwa, a Klemens Schmidt je se to raz wubladał, a wie wiac.
1: Haj, na przykład, hač smidža wučerja ze staršimi přes WhatsApp komunikować. Dusopraj, za nemeli pedagogojo za służbnu komunikaciju, takie messengere wuživać, ale na przykład přes portal Lernsaks, służbnu mailku abo telefonować. V praxe to budu mnoze wučerja a wučerki přidać, pak su tute messengere kaž WhatsApp vizo. Wiele jednoryše za spěšnu wotmowu, fota nadawka abo tež krótku info.
0: A jak je to prawnistce nastupaja internych jadoniskich chatów?
1: Privatne skupinske chaty, na przykład rzemy z szulorami abo rzemy z staršimi, su dovolene, inak je to, když je pedagoga sebu zapšijate. Potom je to za wučerjov a wučerki hižo prawnistce komplikowane, tuž se o toho wotradži.
0: Dalsza tema przyruczki są starszyskie zromadzizny.
1: A tu nie smidza się przed wszymi starszymi na przykład indywidualne wiedzy o szulariach a szulakach rozryczyć. Je po takim szuler A, niż to we uczbie zworał, nie ma się o tym przed wszymi starszymi uradziować, dalokoż nie przedleży direktne przyzwolenie potrzebnych, po takim najhuszyszo starszych tuto dziesza.
0: Ski dato ve šuli a šulske vokolinje nadrobniše informacije a vodkaze na temu sme vam na našej internetovej stronje a ve našej app MDR Serbia zestajili.

Župa Micha Hornik chce poprom ze swoimi członami na zromadnu ekskursiu sopodać, a to 22. augusta po takim sobotu za tydzień, ale tuta jezba je sonetko wod prajiwa. Dżęca witaja wospět na wieczorne kino po tołym niebiom do krawatu o mynaczonym kumcu, a do starej wóczarnie. We stróży pola hućiny czy potom jutce wieczor wosmyś przeproszeni. Kruščica smejajúce koparský svedžen za tú svojbu pripodňujený započnú se serbským superkapom Modžine D. Bambini je chceža tež za bulom honič a na posledných zahaja potom sezónu v okresnej vyššej ligy se serbským derbyom SJ Kruščice Soko Ralbice Horky. A veľká party bude potom večer od večera na po dževečech. Od tutej soboty je Wóžiska kupel w Wojerecach wszelakich twarskich naprawów dla tydzienie doho zaurena. A na jezbu k skołanym pokładam zcze przeproszeni w umiestwu bóst pojedzie sobotu a niedzielu, a czara ta pojedzie do protec, pocznicy a wachała. Listczyki za to możecie kniować w internecie, a myli so pospieszyć. S předavaniom sumenujce hižo započeli. Delnosrbski televizijni magazin Wóžica vusvaja sobotu připodňu, a to ve jene ve televizii RBB. Dole jule, to je skupina Daisy Dogs s Marekom Reku, to je titul z leta 2003. Čovječ, dosedmiše.

Ne wiem, czy te świetole sobą dożywili czara wieczor, nie liczomni ludzie są niemski, a drugich dzielach Europy zaczmicze słońca w obgieć powali wieczor siedmich, słuchasze są miesacz, potem poniecim przede słońca, a do nich niebe jenosiście taki wózki serb widzieć, na severu bie przybliżnie 5-80% słońca zakryte, na juhu niemskie 5-10%, totalne zaczmicze słońca dożywiću dżile islandskie, grönlandskie, kajšte severne, španijskie, a na Baliarach. Haj, kajš prajne, na niekotrych je to w oprawdzie skutkuwało kajštajki Boži dživu, druzy su se prajli, što mě to stara. Jeli mače niekajke fota, jeli mače impresje, potom nam to tola postčelče. Jednače po sedmich.

0: Srpski rozvoz. Povješće. V studiju Matej Cish.
1: Dobro ranje. Srpska vyša šula ve Voklecach zahaje s novým šulským letom pilotovú fázu za nový koncept vuknenia. Andrea Kišcina má nadrobnosti.
2: Šulerky a šulerjo maja přichodže bole samostatne dživač a so při vukneniu bole sami organizovač. Tež vopkat s médiemi maja trenovač. Nimo toho zmeja kužde štvrčleta kuždem letniku čežišćo, s kotrymž so vo sebe zabiraja. Zobe so toho časa sem radziło, so dvojne hodziny vo 10 menšinu skruča. Z pilotovi fázu nového koncepta sú so vúčerio tutun tydžin, jako sú so na nové šulské leto přihotovali, hišče raz intenzívne zabierali. Direktorka Diana Šoučina praje na naprašovanie, zo reaguja s tým na vúžadania dženstnišieho časa a nadžieja so, zo znovu riadovaniom dieči lepie vuknu a si tiež same lepie pomhač vedža.
1: Nowy koncept je ze szulostwom gajsztyż starszymi dojednany. Pilotowa faza je za całe szulskie leto planowana. Sztonacze młodych ludzi Sornie Wużicy wobczyli so wodzięcniszego na Litusiej Akademii Komorno-Hudźbnego Zwiedzenia Hornia Wużica. Zmieja 4 dny wódźbu pola wuznamnych docentów. Mies akademistami staje Kilian van Dorp z Worklec a Gertrud Volkmarec z Kaszec. Wobaj wopytataj budyski serbski gymnazji. Kurs za młode hudźbne talenty na rodzie w rodziszczu naweduje czelist profesor Nils Mönkemeier. Nazwuczowanu komornu hudźbu przedstaja młodzi hudźbnicy niedzielu z koncertom w cyrkwi w Barcze. Radworska gmina je nieuśjednu, a tež juristisku čahajncu dobyła. Kajž wiesnanostka Madeleine Rynčová gminsku radu čera informovaše, je Sakski zariad Drežžanach dovolil, zosmietež gmina byč sobustav energijového družstva Vitaj. To by ešte budyski krajny zariad miesace dovod pokazał. Loni založené energijové družstvo berie zastaranie z čopvotu a milinu v Radworskej gmine do svojských rukov. Dotal je hižo niedže 70 obydlerjev s čuvanom. Tež gmina drústvu netko přistupi, dokéž budú so komunálne tvarenia, to runia drústvu vesvičí přizamknič. Župa Andrij Zeler Vojorecy chce konc augusta Čornom Komcu pomiatnú táflu za Gertrud Vincerovú při Frenzelovom domie připravič. Ju chcedža ve vobvuku vopomnenského zariadovania vodkrič. To zdželi předsedstvo župy po svojim čerovším posedženiu. Nimo toho planuje za 29. augusta kubansku jezbu do Janšojc a Kočebusa. Za ju je so hižo 46 občelníkov přizevivo. Na Karlovej univerzite v Praze je so čera viace hač 100 občelníkam rečneje šule češtiny rečne certifikát přepodal. Mies občelníkami z 30 národov bytež 6 serbsce rečacich. Oni sú štipendi za rečný kurs přes rečné centrum Vitaj kooperácii s českým kniežostvom dostali. Tak zakončí sa po mesacu vuknenia na šelakých nivoách včera v Praze 96. lečná šula češtiny. A to bych ho naše povestče, kýž namakáče tež na našej strane internete a v našej app NDR Serbia.
0: Vedro.
1: Cały dzień słońca nas dżęca oczekuje lidma mroczałki na niebiu przy 28 stopniach. Jutrze a sobotu wypada cele podobnie, jeli nic samorunie tak, jenoś zabyła przeco horcicio. Jutrze niekak 30, sobotu 4 do 36 stopniu.
3: Na poczach so nieco niehaczy, tuż dobro jezbu do dżęcniejszego rania. 4 po na pół osmiche.
0: Serbski rozvoz.

Czwonaja župy Michał Hornik chcuchy się poprom wuleczeć, a to nas romadnu ekskursiu sopodać sobotu za tydzień 22. augusta. Tutaj jest baje sonetko wotprajiwa, Katarina Jokowa je nas o tym informowała. Kroszczycach zmijajucy wulki koparski swiedzień za co swojbu przypodnu jenie so to zapocznie. A wieczor przyzamknie so potom po wulkim sapskim derbiu SJ Kroszczycy Sokorajwicu Hurki wulki albo wulka party wieczor na podziewieczych tuta potom startuje. Wot tutaj soboty je wóżiska kupil w Ojorecach wszelakich twarskich naprawu dla najprederaz dwajtydżyny duo Zaurena. Na jezbuk z kołannym pokwadam zcze przeproszeni w umiłstwowy bus pojedzie sobotu a niedzielu zaso. Lica wiedzie czara do Protec, Bocznicy a do Wachowa. Listczyki za to możecie kniować w internecie, ale mieli się dospiecha mieć ze sprzedawaniem tutych sumienujących iżo zapoczęli. Delnoserbski telewizyjny magazyn Wóżyca wuzwaja sobotu przypomnu jeni we telewizji RBB, aż tu jeszcze wulatko zapas, tu może się tutaj wiedzą też wobladać cały jas na wiec we AAD Mediatece wulatko w każdym szkoli czasu. 7 godzin, 14.

0: Słyszycie wot hylże zynżinie ze smochczyc.
1: Mam nuzne kaś przeco. Sym przepożdzie wot jewa. Nadobo je droga zaszlachana. Rozniewana widzu żółtu taflu przede mną. Wobjestka. Stej tu, jako by si z Bohom doryczała, daj jej skrótka pozastać. Mierzam so. Mój nuckowny motor wierczy so jeszcze spieszniejszo hać tun mojego auta. Mi so zda, zo je bu w osobinsce mój dniowy plan przemetać chcę. To niczo nie pomha. Dyrpju odpocić. Jidu przez wiesku, na kotru szewak żeni nie dziwam. Przed zarodu biedzi so starsza żona z ciężkiej karu. Pozastanu skrótka, a popomham jej. Tak stej mój naraz. A rieczy mój wo jej nuczkach, wo moich nadawkach, wo tym, żeś naju rune poczeżuje. Nie przedwiczana przestawka namaj ty jeszcze. Bie to kaś niewoczakowane żonowanie, kotryż suny so skradziu mnie znaju. Nucko niewujednana, jedu dalej. A mój dzień nie je hiżo samsny. Zaczułam, zo mam spokojny posmiuk na mnie z oczu. Bu ma humor. Nie strzele żanych jandzielów, staj tafliczku do mojego pucza. Nic, co by mnie zadziarzał, ale zo by mnie runie tam wied, gdzieś małe żonowanie na mnie czeka.
0: Dole praj Hilża Zynżina ze Smochczyc na doku a zamówitości baczyńskie w osady. 4 mięczyny do 8 miesięcy.

Besakski, so z pomocą najszelakorejszych spiechowanskich peniskrajer, durch to abschätzo za so wille na neue Steier. Na tute ważne, możachu so zajszwychle dżesatkach też, w naszej serbskiej Wóżice projekty przesadzić, kisz so w osiebie na kraju trebne a ważne, do gestanu so tute kunczyny przesto też, wo wiele atraktywniejsze żywienska kwalita so na tute ważne naszych wieskach polepsza. Hač su to netko Voklece, Kruščice, Votru, Ralbice, Bartbukece, Budestece, Čornekumc, Nimce, abo slepo Rono, Trebin. Hej, to su šitko tajke verski, ki su opravdže v posljednich letach so přemenili su krasne. A netko se da ja pene z celi inaj šorunca, Airbnb a nimski turistiski zvjask vupisaja vubidžovanje za kotrež možeče so z vašim projektom na dobro nasljednego turizma na kraju povabič. Hač pod hesvom kultura a tradicija, regionalne ratarstvo abo aktivne příroda a vopsvjeto škit se da ja peča 20.000, 100.000 abo samo 100.000 euro. Hač do 9. septembra môžete so s vašim projektom povabiť a to online pod Naturmomente Projektwettbewerb ländlicher Tourismus.

Członek Żupy Michał Hornik chcą się poprom wuliczyć do swego komorowa a do Wielceja Branisborskiej a to sobotu za tydzień 22. augusta. Tuta jezba jest o netko odprawiła, Katarina Jokowa je nas informowała. We Kroszticach zmija jutce wulki koporski zwiedzień za co swojbu. Przypodniu jenny započnu ze serbskim Supercupom Modzine D, Bambini chce, że potem też Zabulom honić na posiedmi saja, potem sezonu w okresnej wyższej ligi ze serbskim derbijom SJ Kroszczice Soku Ralbice Hoki, a ta wulka party, na kotruż so też dzieci wesela se a myslu z najmniejsza czy starsze, przyzamknie so potem wieczor na po 19. Sobotu bude rożeńcze Bożamsza, gemszewy rożeńcze, a to na Marii do niebies zacza, serbskoryczna Bożamsza ze spożonowaniem zylu zapocznie so rano 19 wodeczy, proszę. Po tutej soboty je wóżiska kupiel w Wojerecach wszelakich twarskich napraw dla najpierw raz za 2 tygodnie zaurena. Na jezbu k skołanym pokładam jeszcze przeproszeni kunc tygodnia w umiejstwo bus pojedzie. A ta czara ta pojedzie do protet, spocznicy, a wachała listczyki za to może czekniować w internecie, ale mieli się so do spiecha mieć. Z przedawaniem listczyku sumienujcy hiżo započęli.

0: Kožne słowo.
1: A tu też słyszycie nitko krótko do dziewięćdziesięć. Jeszcze raz od Hilže Zünžinie ze Smochčic.
2: Mam nuzne kaž przeco. Sym przepożdzie wotjewa. Nadobo je droha zašlahana. Rozniewana widzu żółtu taflu przede mną. W objestka. Stej tu, jakoby si z Bohom doryczała. Daj je skrótka pozastać. Merzam so. Mój nudzkowny motor wierczy so jeszcze spieszniejszo hać tun mojego auta. Mi so zda, zo je bu w osobinsce mój dniowy plan przemytać chcę. To niczo nie pomha. Dyrpju w odpoczyć. Jidu przez wiesku, na kotru szewak żeni nie dziwam. Przed zarodu biedzi so starsza żona z czeszki karu. Pozastanu skrótka, a popomham jej. Tak stej mój naraz. A rieči moj vo jej nučkach, vo mojich nadavkach, vo tym, štož na ju rune počežuje. Nepředvičaná přestavka namaj ty ješe. Bie to, kaž nevočakované žonovanie, kotrž sune so skrádžu meznajú. Nucko nevujednaná, jedu dále. A môj džin nie je hižo samsne. Začúvam, zo mám spokojne posmiuk na mezvoču. Bú ma humor. Nesčele žanych janželov, staj tafličku do mojho puča. Nic so by mě zadžažal, ale so by mě rune tam vied, když małe žonovanie na mne čaka.
1: Praježa Zünžina ze Smochčic na doku a zamovitost či Bačenské vosady a tute je a dalše nabožné svoje a nabožné vusovania namakače tež na našich stronach v internete a v našej app MDR Serbia.

0: W dowolu a su zajśmiche słynca mogali w całej rzetności obgledować. Z czo wy ho nieco w togo zaupytnuli, to by nam mogali rad ulicować albo napisać. Hoace, Jinca jo, 13. August, słyszymy Jinca wet Slezino, togo historiskiego datuma, mamy dopomniejsza wet Jurija Kocha kutniu natwarjenia Barlinskie Murie. A gaż, nieszczo hości we dowolu byli, mamy za te redne swinsne dny drogowański tip. Zcielamy was Jinca k Baltijskiemu Morju na polski bok. Jo, a my poglednjomy już raz do telewizijnego magazina Wużyca. Tu sobotu budu zase pisane obrazy, a sersku rydz z naszego regiona w RBB telewizji widzisz a słyszasz. A my oglądamy żeńca naszej młodej gwiazdnarce Maja Schramojc. Startowasz pak, co my z feriowym postrołom za nasze życi, tam smy żeńca na poli pla uchacu a liśku. Po takem, neczo los? Rednie aż, z czo zaszaltowali.
1: Raz, dwa, trzy. Zisik Radio. Oja waś, Zisiec Sebastro. Wycarskiego programa.
0: Nasze zwierzęce ferie w serskim programie du dalej lubi Zisi. Żeńca smy zase węce w naturie duce, tam jo wiele zwierzęto, a żeńca bużamy uzgonisz, kake rozgrona, liśka a uchac mati. Jo, a teke gadańko jo podla. Na końcu przyjo samo to rozwiązanie.
2: Uchac żenio przeskalu. Węco napelo pekał a marchwej. Geli cakaju młode uchace. Jeden, dwa, trzy, cztery, a uchac mama. Ale co? Naraz stoi przed nim liśka. Liśka se przasza. No, uchac, żoga coś. Uchac groni. Ja com napelo, ja com pody, a cu kaużraś. Liśka groni. Ham, ham, som teke gwodna, a buziom tej bieżraś, uchac. Uchac se bej a psosy. Och, luba liśka, nie cyn mnie nic. Ja mam doma małe uchace, a weni tryba ju kał a marchwiej. No derje, groni liśka. Ja tebie nic nie cynim. Joli ty mnie ugadajesz, gadańko. Jolic nic, pen psiziom pe tebie a młode uchace. Tak, słysz gadańko. Jo żółte? A żerio papieru. Co to jo? Uchac chapia przemysluwaś. Jo żołte, a żerio papieru? Papieru? Taniż marchwie jomu nie słoży. Ręce myśli jano iści. Papieru? A doma szykne uchace jano przemysluju. Jo żołte, a żerio... Żerio papieru? To słyszy mały Fred, każ żenio przeskelu do szule. Węce smieją uchacoju. Jo żółte, a żerio papieru? To jo listowy kaścik.
0: Lubi się jest, co wy to takie już ugadali? Wicze burzamy zase na ogleże pla kocora kito. Słyszymy, jak wen zase wynoży we kuchni. Aż to wiczego potakem.

0: Dzieńcaśny 13 august ma mogi we kalendarie dokulaż na tom dniu przed 5-6 letami jose natwariła Barlinska muria, a to zielenie nimskie do dwieju zielowu jose manifestirowało. Do tego dnia hyści su teke Serbe z Wóżycy hyści szli do podwiaconego ziela Barlinia, su lużam do domu przedawali gusy a druge dobre wiece we swoich dworu, abo su se oglądali ten jużo tencas przełszo oblubowane zelene tyżin. Z tym jo był końc we 13 augusta 1961. Zlezene historyckiego datuma josarski journalist Juri Koch przed 20 letami opisował.
1: Ja my gusy na ten dzień dery doma kołaś, som był rono jadno leto jako młody reporter a redaktor pla Radia DDR, iści som zauszoma studencku laszkość mił, skotary już smy to żywienie dose srebali. Ako som na tom 13. augustie do radiowego studia na Wilhelm Kürzowej droze we mieście stupił, gajo pocowym domie, we nimskej rovno tak ako we serskej redakcji znate cenione było, aż musimy se net szykne dovojce we fojeju zmakaš. Direktor a jeden gosć wet partaje bužoty rozkładovaš politisku situaciju. Tak jo se stało. Oba muža z tej chváľivej rozsúženie státnej ušene v Barlíniu natváriš antifašistickú zádoru. Až nemgo imperialiste nám kšádnuš, což sú ževašerie a buria republiky náževali. Kúžde ved nás jo pri takých slovách viežel, až tá muria, ved kotarieš nejsme na tom dňu ešte viežili kak úsoka jo, až tá zádora jo myslená byvate kepšišivo našim ľužam, ako sú všetci zasej přes otvorionú granicu ve Barlíniu z republiky ubiegnuli. Doma všetko stojece a lážece vystajili přec, jano přec, tam preky jo se gronivo jo šolipi. Lúže mogu tam myslíš a groniš, což kýže a kúpiš mogu sebie za svoje tvárde peniaze zvoty sviet. A šo se mogim ubiegnionim pozdži tam preky zlie zešvo, nejsú te lúže kšeli zavírnem ješ. To jo byla propaganda a vedte je sumili ten nos pohne. Mogi z nás gajo se až do togo 13. augusta 1961 mogal ze svojima vecoma sám přiznaniš, až to jo byla propaganda. My sme cesto k šajžu, rojnčky jo to bylo zakazané, do toho zvotego Barlínia poglidnuli, cárne přes granicu, na kúdamu riedne creje a vňa tu zejpu kupiš a pen zasej z Esbonu sliedk do demokratického sektora a ved šojne vajde zasej do Chošebuza. A na drugi žen s čachom do redakcie liec budu tam viežiš, až sme cárne na por štundov ve zakazanem svíše našich politických vidníkov pobeli. Gab to zgonili, by było końc ze żurnalistickiej karieru. Na tom dniu, na tej zgromażiznie, we radiowym domie, jo se nam groniło aż z tym ubieganim. Gaśteke jano na porsztundu, bużo nint końc. Dere, sme siebie gonili, jolic bużo nint we naszej republice, przysiwo kotaryż nejsme nic mieli lepiej, aż może kużde gronisz coś co, a teke we naszom samym radiowym programu bużo krytiske słowo mężne, a te auta budu lepsze wordować, a banany nie bdu jano kugo dam w lodach, ga dasz ta muria stoj. Ale bożko. V tých živých a dvažasťa letách, ako jo stojava, nejsú se z Lubinia dožaržali. A Múria, ktoráž jo dejava antifašistická zádora byš, jo se všetci vieci pokazava ako mocne rota zauretego doma, což sú druge viec ako čašne zacúvali nežli ja, ktoráž jo tam a zas mogal do velikého sveta pokuknúš. Ta Balínska Múria jo všetc. Te staré starosti sú zabite. Nint nemáme žiadne viec. Jo. Gapiano, tak było. Nient mamy bananów, a jednych autów dosć, a nowych starością tek. Cełu kopicu chudych ludzi, a nowe murie mamy takie, a kradu wysokie, miaze bogatymi a chudymi, miaze Hamburgom a Chosibuzom, miaze uszynu a niżynu, miaze naszymi a cudzymi, case takie miaze Serbami samymi. Toż by dere było, gab žinc teke raz na to myslili, kak by se mogło novym muriam miaze nami zadoraš.
0: To so byli spomneša niegašnego redaktora, serskiego spisovašela a autora Juri Koch na august 1961. A teke muzikaliski spominame ten tyžin na ten cas. My grajome v našej muzice tyžin jakúšte žijen jadn z bioprotesta přešivo komunistiskemu režimoju v Európie. Pieš a stúžasča liet jo dosť. Cas jo náš. To je historický slogan operania přešivo komunistiskemu režimoju v Bulgarske. Wenn jo nastał w czasu prednych wielkich protestu a manifestacjo końc żywisz nas czosto, żywisz a wesem żaset w stolicy Sofia. Z tym jo diał komunistyski reżim bysz napominane, aby wstupił. Song Vremeno e nasze, czas jo nasz, jo wordował hymna gibania za demokratiju. Za jego nagrawanie jo przyszło radnie wiele znatych muzykariów a muzykarków bulgarskiej gromadu.

0: Bulgarsku protestnu hymnu, tust jo słyszeli w serskim programie. Nince wrosimy do Wóżycy, w poznym leśu maju gjardnanjeho wielike żni, a tak jo teko plasz ramojc maje w Rudni. Kak tam szukno rostczo, a co wena kupwa za swoich kupcu, to słyszysz o nint.
1: Witajcie, zacie raz ho w gjardnani, gartenfreund w Rudni. Ja som Maja a ja vedu vás žinca ho pe gumne. Jo, máme pözne leše a cebo gumna stoj vik šasnosti. Suži zaš gledaša kvietu kvietki a zelenina rostša vjelicne. Například naš cukrový majs. Ten rono zachopio zdriaš. A kak naše tomate ugledaju, to pokažam vám njento. Pešto sobu. Wiesz, Hyszi, jak małe są nasze oberżinowe a tomatowe rośliny byli? Zmy je usadzili zachopięk maja, a przawidłownie juchu jomy z kopciwowego juchu. Togodla weni są tak wielki a zdrowe. A te tomaty smakują w legendarie. Habe Lappaki. Aber teke druga zelenina, tak derje svojova, musime se starasz. Togodla pobożome mulch na gretkach, tak nie musime tak wiele przeszivo drugim zelam cynisz. A hojo teke hyszi woga. A pen cynime zase samsne żywa, ako sletnu nazwu. Also my bużamy nasze gretki, na zimu przygotowasz, nowe sewo przygotowasz, a zawieszcie bużamy takie nowe gretkowe plan za przyjdujące leto napisasz. Ja, a pen dajo zawieszcie takie, jeśli małe dokusze wiece wyżywanie reparirowasz. Also tak aż widzisz, dajo dosyć cynisz, a to ja zawieszcie takie napinające, ale ja lubię toż to żyło, dokulasz zamiar cyni to raz mys. Znasz masz o niejento takie luść, wiecie, gjadna ją wasz? Na pewno? Na zasy wierzenie.
0: A znasz, coż o to takie hyszci raz wierzysz, ten cukrowy majs, a te tomaty, ze spysznymi bildkami pen, zaszaltuj się nasz serski magazin Wóżyca, ten przyjrzo tu sobotu we Bramborskim kanalu z Czelaka RBB. Zaszaltuj się, toż wasz telewizor zega. 20 minut po jadnok.

0: RBB. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Nadalej mamy szopwe dny, a mogi zmijo hyszczy urlop. Ach, toż jeszcze nie wie, że des uperasz ho przyjo naszo narażenie. To ją ja za drugim nieco za ludzi, kotarysz mają problemy ze strobotu. Słuchajszo, przy Baltijskim morju dajo redne miestaszka za wadachanie.

Marko Wopszek. Parla baltiskego meria. Na orglieže bez natych polskich kupielach.

0: Nielicobne hotele akuruje domy z usokim standardom, przeprzesują gości z tuła Ukraja. Wszakie choroby są ugeje, problemy z opieką o pogibowańskim aparatom, nadwaga, żeńskie co choroby, a drugie. Dają takie żysiece za naturie. Między gościmi, ja wiele Niemcu, to jo przecy tak było, a przybiera liczba tych, ako przyjdu ze skandynawijskie, a rusojskie. Na przybriozę, albo na przybrioznej promenarze se mierwi z ludźmi, a to nic janowe liszojskie sezongie. Dlaczego przyjdu rono do Kołobrzega? Przewodnica Pemiszcze, Kasia Dąbrowska, to wie.
1: Dlaczego warto do Kołobrzegu przyjeżdżać? Kołobrzeg jest, uważam, pięknym miastem, położone bezpośrednio nad morzem.
2: Kołobrzeg jest rydne miasto, ale że niepośrednie przy meriu. Wedychański pas kurowym parkom dzieli miasto a przybrzeg, o nie dają żadną industrię. Bagno za gejarskie pakowania ma ubierną kwalitu. Solowe żrydła semia ze drugim używają we pliewarniach. Mamy w mieście samo basen z merskiej wedu. Takie medycyńskie zastaranie jo wielgin dobre, gaż przyjeździo geść na kuru, przespytują jego duchtar, a narazijo, jak dalej pestupować. Wedwisne wetcherości albo sierpienia dostawają pacjenty gejarskie naprzały, masaże, bagnołe obalenia. W mieście jo dobry powietrz. Ludzie ako ksie wet pocywaś wet dzieła, megu ou wielgin derje wedychaś.
1: Też potrzebujące odpoczynku od pracy mogą się tutaj doskonale zrelaksować.

0: Zeleny Wytychański Pas przy Mariu wabio gości na przechodzowanie, a także we zryżiszczu miasta namakają wiele idyliskich flacków, a jedne historyczne tworzenia. Kołobrzeg może slid klidasz na zajmne stawizny.
1: No tak, początki Kołobrzegu sięgają już VII wieku. Tutaj lokalizacja związana była z wydobywaniem soli, którą uzyskiwano z
2: zachopienki miasta sega już lat do 7 stulecia. Sedliszczo Jose założyło we związku z udobywaniem soli. Kolebka miasta jozinsajszny mieszczański ziel budzistowo. Oddają najstarszą romanisku cerkwicku we psimerskich stronach. Tajo z lata 1202. Wynajo wielgin oblubowana pla młodych perą, ako spajś Barska cerkwia. W lesie 1200 pieś a 500 jo dostał Kołobrzeg, Kolberg, prawo miasta. Wiele nimskich ludzi jose psi sedliło. Miesto joteke słyszało do hanzeatyjskiego zwieska, a jose z Boga siło psie zwikowanie wesednie soli a jantaria na nimski bernstein. Smy mieli ou solnu drogu, dlatego bogactwa jo miesto miło jużo w 15 stoliesiu mieszczańskie murje półtora kilometaria dójkę.
1: Stanowiło to, że miasto posiadało mury miejskie w 15 wieku stegły. Tam było dokładnie półtora kilometra, dajmy.
0: Ale mocne murje nie są mogli nad padem wyniku zajrzewać. 7-letna wojna, 30-letna wojna. Wiele jo se skońcowało, a znicowo. Najczaśniejsze zapuszczenie pak jo przyniosła druga światowa wojna. Przed jej końcem jo miasto Kolberg za Niemsku wielgin ważną rolę grało. Hojo nastało najwiecze przedełzeszy niemskich filmowych stawiznów. Nacije su vjeršeli veljetoma živišna sčostuči a stržašća, a styri a stržašća propaganda film Kolberg, kateriš jo dejao rozširjovaš mytos vo nepobitem mišče. Venjo dejao ve slednej faze drugeje svetovije vojne zmocniš velu Nimcu pšetraš. We wojowaniu okowo miasta jo 2000 ludzi swojo żywienie zgubiło, niżlic aż su 18 marca 1500 polskie a ruskie wojska miasto zajmieli, które się było na 60% znicone. Takie wiele historyckich zajmnostków, cerkwie a drugie tworzenia su byli zapuszczone.

0: Следы войны сусы давно ветперали. Веле наглядных взаимностку межо оглядар жинца в кооб-жегу вижеш. Тошьо топ шистау зе светлаком, або ве старе местче радница сцегало, натварьона пе планах шинкела. Пульберуе торм, або дом святия Мария. Тенья сетварю вет 13-го до 15-го столеша ве стилу бакштайн-готик. Томья 470 метари усоки. Jota Jadnuczka pisz Bożowa Cerkwia w Polski. Kasia Dąbrowska ją nam bliżej przedstawi.
1: Ona może pomieścić 7 tysięcy wiernych. Obecny wystrój kościoła jest zupełnie inny niż wcześniej. Dawniej właśnie wszystkie ołtarze, malowidła czy świeczniki były fundowane przez...
2: Joto bejnie wielka cerkwia. Wena mam jest no za niezi 7 tysac ludzi, a to nutrzikowne, jozinsa cele hynakrze ako niega. Te melby na wołtariach, wołtary, a świeczniki su byli dary wed bogatych familiju. Dajo na przykład ten wielgin drogotny 7 rukoły świecnik z lita 13 stół 7 a 20. Ten jostyri mejtar je usoki, a psi samem rowno tak szeroki. Gotowany jo z brązę, a waży 900 kg. Forma jo podobna na menoru, ten żydojski świecnik, ale ten jo z jadnego kuska. Ten z naszej katedrale meżo se rozebrać na więcej kusku. Widzieć su na nią 12 posołów, 7 darów świętego ducha, a każdy element ma wiestu symboliku.
1: Można na części rozebrać. Na tej głównej kolumnie jest 12 apostołów, 7 ramion, 7 darów Ducha Świętego.
2: We cerkwi możemy obdziwować fragmenty gotyckich melbów, brązowy dupieńc, a sławną szlifę na ukronu, to jo drogotny świetnik, tweriony wet umiełca Michael von Augsburg.
1: Przepiękną koronę szlifenów, ufundowany przez rodzinę szlifenów z polskiego Śliwinów.
0: Przed starym tvarjenim doma nadižome impozantne moderne pomnik, kucesči historiskego zmakania vojvody Bolesława Chrobrego a młodego nimskego kežora Otu Češego przed 1000 letami we Gniźnie. Tegde jo se rozsužiło aż we Kołobrzegu, Krakowie a Wrocławiu se zavožiju polske biskupstva. Na postumencie pomnika z tej postawie obiju kniżarjowu, a rozryta ksica, symbol niemskiego a polskiego naroda. Po bokoma stoi tej postawie bamżowu Jana Paula II a Benedykta XVI. To a drugie zajemne miejsce mężom perucysz oglidariam koło brzega, któryż ksie po gejarskich napszałach wicy w mistrze zgonisz.

0: Vastavis nach mistako vobžek gaščo južo vieles gönili, a se zeznali s historiskimi zajemnostkami. Co meninto išči raz let gledaš, a to nas stavis ne kupjelu, a če se zachopio z litom 18:02.
1: Tutaj odbywał karę radca celny z Poznania, Hans von Held i...
2: Ove twardnicy jo jaden wiesty cłoński raźc, na nimski colrad, Hans von Held swej już trofu wetsejdzieł. Wen pak jo se megał licho pe mieście pegibowaś. Tak jo se cesto kupał w meriu, a to jo jomu bejnie tyło. Baltiske merio, tak jo wen twarził, jo ucyściło jogo siło a duszu. Wen jo peździej udał knigły we swoją psiebywaniu w mieście, we kupaniu w meriu, a psiechejziowaniach, ketareż su pelipszyli jogo stroje, a jomu sridk dali żywińsku radość.
1: Kąpiele w Bałtyku i te spacery nad morzem właśnie poprawiły jego zdrowie i przywróciły chęci do życia.
0: Knigły cwońskiego raszca Hans von Held su ujśli w lisze 18:04, a przypadla gronione pe wecyżeniu strofy jo se wen zase przyjuzał do ostatniej służby, a jo wystał we Kołobrzegu. Jego knigwy pak su miesto znacze cynili, a to kupanie jo do mody przyszło.
1: Na przykład kosze plażowe pochodzą z Rostoku, zostały wynalezione na początku XIX wieku.
2: Już na zachopienku 19. stolecia su ubyli wizieś psibriozne kosze. Rosą a gejarsku paru su zawiadli we 19. stolieciu. Na zachopienku su samo perucyli solnu wedu, mersku wedu, piś. To nie jo to pszałe było. Dajo taki slogan, kto wodę jantar pije, ten długo w zdrowiu żyje. Mamy mineralną wedu jantar, a perła Bałtyku. Wetli ta w 18:06 se ta stał nie przespytujo, a se używa na gejarskie cile. Żrydła około Kołobrzega są wielgin bogate na mineralach, a nasza mineralna weda susza ku najlepszym w całej Perskiej.
1: I są jednych w ogóle z najlepszych jakościowo wód tutaj w Polsce.
0: Pomienowanie Perła Bałtyku, Perla Baltijskiego Morja stoi we związku z Międzynarodnym Gejarskim Kongresem w lisze 19:01. Stogromady stopisz odważasca kupielu na terytorium nienigażnije nimskie, jo se tekdy uzwelił ako nilipsze, ako prydne Kolberg Kołobrzeg. Kuratory su pomienili miesto Perlu Baltijskiego Morja, a to mnie joteka dostała znata mineralna woda.

0: kuriozne su byli pecinki okolo kupania. Te su se stałnie przemieniowali. Na zachopienku su mieli kupiele wyczyloni przybrioga, zamuskich a żyńskie. W prydnej światowej wojnie su nastali familiowe kupaliska.
1: Taką ciekawostką jest, jak to młodzi ludzie wykorzystywali możliwość spędzenia czasu razem. Pożyczano dzieci od swoich znajomych bądź sąsiadów.
2: Młode ludzie su tu sytuację mogli raz używali, aby se z drugimi zmakali. Sudzisi suseda albo znatych gronimy raz upożycali, a sobuzeli na psibriok.
1: Na początku wykorzystywano takie specjalne wozy, w których na przykład ta dama w specjalnym, ona wchodziła.
2: Z wódzoności około kupania su byli mogi raz zimne. Na przykład su mieli takie wezy za żeńskie, za damy, we tych su se weni psie oblekali, a wezyli do wedy. Po kupaniu su se zasej psie oblekali. Supę nosili sukniu z dwójkimi rukawami, a dwójkę ju keszulu. A se wiezę słynnym parasolą w ruce, su se nadobne damy psie hejziowali.
1: Właśnie wychodziła z tej wody, przybierała się znowu i wychodziła znowu w tej sukni. Obowiązywały ścisłe stroje plażowe, trzewiki, długie suknie, rękawiczki, parasolki.
0: Prydne kupańskie kostiumy su przy samym całe siwo pokrzywali. Z czasem jo więcej, a więcej kozy widzisz było, we 50-tych latach jopen Coco Chanel zawiadła bikinie. Żeńskie su mogali na słońsko lażasz, a se obrunisz dasz. A nie toga mamy już wiele lichoty, coż nastupa kupańską módu.

Kopiele kołobrzeg, które szlaży przy baltyckim morju, a ulubie riki Parsenta, są atraktywne, a perze dane drogowański cel za turystów z Polski a Ukraja. Veliszajski sezon je ich už 100,000. Vesebne ve živiša se tých letach, po převroše, sú se perúceli nové možnosti, jo se miesto bejne uvijalo. Nastali sú gejarnia a kšasné hotele s úsokým štandardom. Paleta gejarských napšavu jo bejne obširná, a tomu, až se šivo a duša ustrovioti, nesvúša jano medicínske zastaranie. Mieście samym a okolinie dają wiele zajemnostku, a turystyczne agentury a drogowańskie biuroły perucują ulity do Gdańska, Szczecina a na drugie riedne flacki. Zwierzymy, że się udasz na jednodniowne jezby na dańską kupu Bornholm. A takie kulturne żywienie w mieście samym jo wiele rakie. Zajemne ustajeńce są widzisz, a kuruje doma a hotele przeprzesują na operatowe koncerty, rejowańskie przedstajenia, a spiwańskie wiatzorki.

Miss Wischerli, Mr. Koobrzeg, jo zajmne a atraktivne w kuštym casu lieta. Mrzo tam dojeś na dwa tyżinsku kuru, rona tak ako na krotki kupański dowol. To jo był nasz ulet do Polskie z Martinu Golaszolc. A ho mam jeszcze kusk polskiej muzyki za was.

Wird kurs? Przeszenia? Pieszcze nampet 0151 Jadnasczo, Wesem Jasset, Wesem 6 Piesz. RBB. Serski program.

Pokażom hyści na przyduce tyżyn stwierdka przecy jo miestno za nasz młody magazin. A przyduce tyżyn wierszy se pla bubaka szukno okowo muzyki. Mamy za młodych przysłuchariu K-pop ustrzewanie. Wiasę szosę na muzyku wet koreańskie pokupy. Rozkładujemy ten a tamny fenomen możynskiej kultury związany z K-popom. Nie gledamy tam gradu tak do północnej Korei, żeż koncentracyjskie legwa mają, a samo za to spiwanie K-pop spiwu przyjrzoż do popajżeństwa, ale do południego żela tego kraja. Jo, przyjdący bubak, bużo zajmny, ale takie wicze z upłaszio za sesarski program zaszaltowasz. Wicze smy za was tu z pokazkami za końc tyżynia, a gledamy dwumie do nowego telewizyjnego magazina Wóżica. Moja kolegoka Ania Kochot-Szwarcowa stoi pęhu we studiu. Ale nintio se ustrzywański czas minul, ja som Diana Szycowa. Życzę wam jeszcze rytne żyjen. Miesza se deje.